0: kulasi tumku vavi
1: chimi bogele ulu hamarotane lenta satia matau chele hoy faluza tivirisi yeto tuliara de aku na imze chimandea zemze musareke za satia kumatelo tivirisi tuko za sa nesa tia kereti hamunu ulu malaki amzoftoni na nikito ndinde fazai pamaru chako na nikito aku avilimura chileta le ulu mzeke chimi bogele satia ansano matau chele virisi Zezan Matungana, Tarago Matalon, Vistitivoga, but the Gascar in Geninova, Atuan Simon Tuliara, Musare,